0: šakadam.
1: Ti, kaj pa ti misliš?
0: Oj, mala šakadam, šakadam. Oj, mala šakadam, šakadam. Oj, mala šakadam, šakadam.
1: Ti, kaj pa ti misliš?